Aleksandra Prijović. Evo vam, tole je najljepši komad Tareka Muharemovića, mladega uspešnega fuzbalerja. 17 do 12 je skor, pa sva na polovički. To je ura, kaj je čas, da kaj dobrega pojeva, med pauzo pa vedno pašajo bolj umirjeni ritmi.